Ja, so, du sind Nana Brr. Nam ich chemisch Pris. Nie ukrzyżuj gryz. A sisi kupim bryk. Zawrzuj czubku do sklepa jak fryz. Nie poszkrabala jak kryp. Zem odjel prycz. Drift. Ty co mnie nienawidzi, to

Nie wiesz czemu, co się sprzeczy. Semena może te podoba. Moje karta nie ma debet. Telefony nie na kredyt. Kot je za volantem, tak si nabil. Žádný řidičák, nechám se vozit. Asi se cítím.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochani, złap mnie za dłoń, zostawmy to.